Puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, puszka, pu

Kurwa, choć wiesz, różna kuczka, kupa, jurkiesz, różna kuczka, buta, różna, jurkiem, głosza, duma.